Menéadon, pintanijon, yasagalgon. Potoma apolitioluayu. Potonon otokapoya oa. Oua, oua bayo, elotoli, alananon, kene pasamanon ibapoma. Iwalawatu.